0: נרשמים.
1: Takie radzie kręcę. Pośpiewaj. Ja ty mu, że... Kręcę.
0: Pośpiewaj.